beznadzieję. Stoisz tu tak trochu na własne niebezpieczeństwo. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi.